Bergamsku svitu Claude Debussy odsvirao je Pascal Roget. Sledi violinski koncert opus 14 Samuela Barbera. Simfonijskim orkestrom iz St. Louisa diriguje Leonard Slatkin, a soliste Elmar Oliviera. Stavovi su Allegro, Andante i Presto in moto perpetuo.